Chieje simgoni pilbi gazimiljilagrji. Ngatu ologlobji jobi warnang ponirvgarcho. Warnang chinji poni chieje kaprlagyol.